si za nej lekov blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Se podrýma cibulkama, tapety parmazán.